0: CU Radio.
1: Naša malanka v Dnistrovo, la Dnistrovo vodo vodopela, Dnistrovo vodo vodopela, pilenky vato zamočela. Oj čenčeko, vasečeko, posiju tebe v horočeko, budu tebe dohľadate, tri razy na ten polivete.